oczy, bratku. Czy wiesz, czego chcesz? Gdzie poniesie mnie wiatr? Czy zdołam lecieć wciąż?